Folks, here's a story I've got to tell you in Polish because it just doesn't work any other way. Pojechałem do Polski parę lat temu, wylądowałem w Warszawie i akurat w centrum miasta, koło ulicy Marszałkowskiej, odkryłem ciekawy, stary ogród. Stary? Aha, jeszcze od czasu króla Sasa. Można tam pospacerować i zobaczyć wspaniałe, wspaniałe rzeczy.

kochajmy się razem jak dwa aniołki. Ty pójdziesz górą, a ja doliną. Zakwitniesz różą, a ja kaliną. Ty będziesz panna.

się wszyscy się zjawili i w ogorzałe ślepili cielęciu na zdrowie, no i także chowie. Tatuś mówi gościom z rady, hej, nie koniec tej zabawy dzisiaj urodzi.

choć tam mnie żadny nie zna. Władziu Bulecki oberki grał, było wesoło, wszystkim śpiewał. Władziu Bulecki oberki grał.

psa. Ja mówię, dziewczyno, że nie umie. Ona powiada, nie wstydź się nie. Ja mówię, dziewczyno, nie umie, nie. Ona powiada, nie wstydź się nie. Razem z nią tańcowałem, choć dobrze nie umiałem. Tak w prawo i w lewo mnie kręciła, zabawa taka była miła. Tak w prawo, tak w lewo, ej, kręciła.

będziemy razem śpiewać obereczka ze starego kraju. Tylko słuchajcie dobrze i śpiewajcie głośno. Świeci miesiączek na niebie.